byleby nie z gór. No i do zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć skarbie, to mi po.

Mamy dzisiaj piątek, 10 dzień lipca i 191 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Amelia, Filip i Alma, ale także Aleksander, Daniel, Antoni, Aniela, Maurycy, Emanuel, January, Engelbert, Witali, Samson, Rufina, Askaniusz, Leoncjusz i Zacheusz. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj, moi drodzy, naukowo dzień Nikoli Tesli, czyli będzie energetycznie prawie, że mniej energetycznie i bardziej, no tak przyziemnie, Światowy Dzień Kebaba dzisiaj, ale także Dzień Frytek, jednym słowem gastronomia wakacyjnie górą. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, rozrywkowe, czy jakby tokolwiek nie nazywać, to podpowiem wam, że po pierwsze możecie jeszcze dzisiaj wybrać się na 19 do klubu Warsztat na ulicy Zabłocie, a tam w ramach RAF Wave, Spectral Spectrum i Runaway Devils koncertować będą. Jednym słowem mocno, głośno i wyraźnie. Natomiast jeżeli wolicie rozrywkę bardziej przyjemną, to podpowiem, że o 22 w klubie Studio Bajlami, czyli będzie party, zabawa, zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję obejrzenie premierowej Vaiany. Jest to tym razem produkt Disneya. Niedawno mieliśmy animację Pixara, skądinąd bardzo fajną i oscarową bez mała. A tym razem aktorski film. Co prawda rysowanki są, natomiast w rolach głównym Catherine Legay i Dwayne Johnson się pojawiają. Historia oczywiście o Polinezji, Maui i paru innych miejscach, które kojarzyć się mogą z mitologią polinezyjską. A ja podpowiem, że obejrzeć film możecie jutro, a nie, jutro też w sumie. Dzisiaj na pewno o 17:45, natomiast jakby co do czego jutro o tych samych godzinach, no może jeszcze 19:15 do propozycji dojść może. No i informacje bieżące, co prawda może nie do studentów, ale byłych studentów jak najbardziej, bo ruszyła rekrutacja 50. już edycji studiów podyplomowych konserwacji zabytków architektury i urbanistyki. Dodam jeszcze, że te podyplomowe studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej mają długą tradycję, bo utworzone zostały w 1973 roku w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, a obecnie zresztą katedrze. Program aktualizowany, ponad 300 godzin zajęć, no i kończy się to oczywiście egzaminem dwuetapowym, a szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, czyli archpk.edu.pl. Zapraszam oczywiście. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiadam, że można słuchać na okrągło całą dobę albo i wręcz cały tydzień czy miesiąc. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, klikamy przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko dla was jest już głośne i wyraźne. Z waszej strony tyle, my ze swej strony gwarantujemy, aby była w tym czasie dobra muzyka, ciekawe materiały i informacje, a także doskonała atmosfera. To wszystko oczywiście starczy wejść na nowinki, czyli www.nowinki.pk.edu.pl. A jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że jutro pojutrze rano możecie wysłuchać powtórek programów wieczornych, które miały miejsce w mijającym tygodniu. Po południu o 17 w sobotę będzie materiał informacyjny, natomiast wieczorem o 20 z naszej odkurzonej, czyli prapremiera w zasadzie, bo będą materiały, które dawno na naszej antenie prezentowane nie były. Natomiast to jutro i pojutrze, a dzisiaj, moi drodzy, jeszcze wieczorem możecie wysłuchać herbatki, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak. To o 21:00. Zapraszam.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnej odsłonie inżynierskich historii, a wita Was Tomasz Kapuśniak na antenie Radia Nowinki. Dzisiaj wracamy do Chińczyków, a w zasadzie Chin, moi drodzy, a jeszcze dokładniej do wynalazków chińskich, no bo w poprzednim programie zdążyłem powiedzieć tak ogólnie, że takowe były. No, przyszedł czas na uszczegółowienie tego.

No właśnie, uszczegółowienie. Jest tego na tyle dużo, że naprawdę ciężko w tej chwili mówić o tym, które rzeczy są, że tak powiem, z Chinami na pierwszy rzut oka, na pierwsze zdanie bardzo jednoznaczne. Ale nie zmienia to faktu, że na pewno tak możemy podejść do jedwabiu, porcelany, no bo w końcu jest to akurat sprawa prosta. Trochę ciężej nam przyjąć do wiadomości, że chodzi również o druk. Proch akceptujemy, no bo w końcu sprawa jest prosta. Z papierem sprawa też, no ale nie wiem, czy macie świadomość, że również kompas jest de facto chińskim wynalazkiem. Chociaż o tym może jeszcze za chwilę.

Właśnie. Kompas jako chiński wynalazek. Muszę przyznać, że tutaj jestem troszeczkę w rozterce, bo jest duża szansa, że coś zbliżonego, że tak powiem, w starożytności było wykorzystywane, powiedzmy, w kulturze hellenistycznej, powiązanej oczywiście z Egiptem, Aleksandrią i nie tylko. Chociaż z drugiej strony nie jest wykluczone, że to też była forma zaczerpnięcia pomysłu z wynalazków chińskich, bo pierwsze wzmianki o używaniu magnetytu w celu określenia kierunków geograficznych pojawiły się w chińskiej literaturze już w IV wieku przed naszą erą. No, jeden z naukowców uważa, że kompas był używany mniej więcej od połowy II wieku, przynajmniej jeżeli chodzi o Chińczyków. Natomiast do Europy dotarł on w wieku XII, chociaż też kolejna kwestia, która jest z tym związana, tak jak w przypadku akurat wykorzystania magnetytu do określania kierunków świata w starożytności, europejskiej starożytności, a ściślej Egipcie, Ptolemeuszy, to jest również w pewnym stopniu udokumentowane, że również wikingowie używali czegoś, co mogło być protoplastą kompasu, bo była to metal drewniana deska, w zasadzie pływak drewniany, na którym były ustawione, no, najprawdopodobniej namagnesowane, że tak powiem, metalowe, żelazne elementy. I jak było spokojne morze, wrzucało się to na falę, no i to w tym momencie również pokazywało kierunek. Oczywiście te kierunki akurat były różnorakie, natomiast trzeba też przyznać, że właśnie to określenie kierunku według historiografii chińskiej było również urządzenie, które umożliwiało prezentację utrzymywania, że tak powiem, ogólnego kierunku w czasie jazdy, również w przypadku, kiedy na przykład nie było widoczności słońca, chmur, czy akurat nie było możliwości określenia tego kierunku również na zasadzie magnetycznej. Było to coś w rodzaju, że tak powiem, powiązania z jakimś układem kołowym, który w tym momencie zachowywał akurat kierunek działalności. Ale o tym dzisiaj nie będziemy mówić.

No a jeżeli chodzi o inne odkrycia, tutaj akurat kwestia papieru jest, że tak powiem, bardzo istotna, no bo prawdę mówiąc, papier to od razu wiąże się tak troszeczkę z drukiem, ale właśnie bez papierowych książek kwestia druku byłaby chyba troszeczkę problematyczna, no bo przez całe dekady, całe wieki do zapisu wykorzystywano m.in. pergamin, czyli wyprawioną odpowiednio skórę zwierząt. I ta skóra była wykorzystywana akurat do zapisu. Zresztą powodowało to również to, że było to niezwykle kosztowne. I co więcej, jeden arkusz pergaminu niejednokrotnie był wielokrotnie wykorzystywany, czyli po prostu najpierw ścierano, w zasadzie zeskrobywano, ścinano wierzchnią warstwę, żeby zapisanym tam informacjami, a później wykorzystywano go ponownie do zapisu. Jeżeli chodzi o papier, to według chińskiej tradycji podobno był wynaleziony w granicach przełomu I-II wieku, ale wytwarzany prawdopodobnie był już 2-3 wieki wstecz, wcześniej, w związku z tym ta sprawa też nie jest jednoznaczna. No, dość powiedzieć, że też kwestia produkcji papieru to były różne technologie, bo częściowo była to pianka związana, po prostu na sita nabierano taki pulpy, w której skład wchodziły troszeczkę odrobiny bawełny czy innych takich materiałów. Aktualnie to jest celuloza, ale to nie zmienia faktu, że pierwotnie takie zadatki były. No i te arkusze akurat były wykorzystywane no, do celów czysto gospodarczych. Zresztą ciekawostka jest taka, że papier niejedno miał zastosowanie. Zresztą chyba te najbardziej, że tak powiem, powszechne, czyli papier toaletowy, który aktualnie wykorzystujemy nagminnie, nominalnie też można przyjąć, że pochodzi z Chin, ale prawdę mówiąc zastosowanie tego jest troszeczkę jakby opaczne w stosunku do tradycji chińskiej, a wynika to z tego, że kiedy Europejczycy pojawili się w Chinach, no, Chińczycy tradycyjnie udostępnili im toalety, dali możliwość, że tak powiem, skorzystania, no i dali kartkę papieru. No, nasi że tak powiem, współplemieńcy potraktowali to dosłownie, czyli wzięli kartkę, no i wykorzystali tak, jak najczęściej wykorzystujemy aktualnie papier toaletowy. Natomiast tam chodziło o coś innego. Oni po prostu liczyli na to, że najpierw wykorzystamy miseczkę z wodą i delikatnie dokonamy ablucji, a papier miał służyć do osuszenia dłoni i wspomnianych obmytych miejsc. No jak widać, historia troszeczkę w tym przypadku zatoczyła koło, a wręcz nawet walnęła w tył.

No, w sumie już wspomniałem, że w zasadzie papier to jednoznacznie można powiązać od razu z kwestią druku. No i z tym drukiem to jest tak, że u nas, no to wiadomo, Gutenberg, który w XV wieku, pod koniec XV wieku wydrukował Biblię Gutenberga i była to pierwsza drukowana książka w Europie. Okazuje się, że sam wynalazek druku jako takiego to jest VII wiek. Ale uwaga, uwaga, uwaga. Mówimy w tym momencie o druku rozumianym tak dosłownie jak w tej chwili. Natomiast trzeba przyznać, że wcześniej również stosowano inne formy, które mogły być formą wydruku, bo nie była to ruchoma czcionka, w której wymieniano teksty i tak dalej, tylko po prostu matrycę, którą tak o, jak w przypadku matryc do wybijania monet wyskrobywano i była to jednolita, że tak powiem, płaszczyzna, czyli tekst jednolity, bez możliwości zmiany. Skądinąd wykorzystywane to było chyba trochę wcześniej do powielania, powiedzmy, różnego typu życzeń, przepisów czy innych takich innych tego typu spraw. A swoją drogą mogę Wam dorzucić jeszcze jedną sprawę. No oczywiście ten druk z Chin niezupełnie trafił do Europy bezpośrednio. To akurat jakby wynalazek był poboczny, czego nie można powiedzieć o papierze, który trafił właśnie poprzez jedwabny szlak właśnie do Europy i tam został poznany. No a jeżeli już mowa o jedwabnym szlaku, na pewno poprzez jedwabny szlak trafiło do nas co innego.

Oczywiście mowa o prochu, moi drodzy, no bo proch to coś, co jest synonimem, no powiedzmy, przejścia od średniowiecza do późniejszych epok, czyli wojny. Wojny, która zmieniła się z miotania strzał czy rzucania siekierką do wystrzeliwania kul armatnich, a później muszkietowych, a później jeszcze innych. Przy czym też trzeba pamiętać o tym, że proch w Chinach został wynaleziony bardzo dawno, bo już w II wieku naszej ery. Przy czym oczywiście te pierwsze chyba prace z tym związane były, czy zajęcia z tym związane były wcześniej, bo o sztucznych ogniach w Chinach mówiło się nawet kapkę wcześniej, a to oznacza, że też jakieś formy miotania, czy ewentualnie wyrzucania materiałów pirotechnicznych musiały być organizowane. No zresztą nie bez kozery wspomniałem o tych sztucznych ogniach, no bo w Chinach właśnie do sztucznych ogni i tego typu zjawisk wykorzystywany był początkowo proch. Później, jak to zwykle bywa, został akurat wykorzystany również do innych celów, no bo wojskowi mają to do siebie, że bardzo chętnie przejmują różne technologie, które umożliwiają później, no powiedzmy, zajęcie się sprawami merytorycznymi, czyli po prostu niszczeniem przeciwników. A swoją drogą oczywiście też trzeba pamiętać o tym, że również proch był akurat czymś, co później powodował, że tak powiem, wtórnie ułatwił podbój Chin. Natomiast nie można również zapomnieć o czymś innym, bo w końcu, jeżeli byśmy mówili o Chinach i wspomniałem, no to w pierwszej kolejności rzeczy, które kojarzą nam się z Chinami, to między innymi jedwab i porcelana chińska. No dość powiedzieć, że jeżeli chodzi o porcelanę przynajmniej, no to ta technologia na pewno nie powstała od razu, ona dojrzewała przez stulecia, ale w pewnym etapie te mistrzowskie dzieła z dynastii Song, to jest X, XIII wiek, osiągnęły no, niemalże niedoścignioną jakość. Były to no, w porównaniu do swajansu europejskiego, to były gruby, kanciasty, no, rzeczy filigranowe, to były rzeczy, które były delikatne, cieniutkie. No i to akurat powodowało, że te produkty z dynastii Song, czy później Ming, no to były niezwykle cenione w Europie i po nie niezwykle chętnie sięgano.

dopiero później, że tak powiem, zaczęło być stosowany również przez inne zamożne osoby, bo też ustalmy jedno, jedwab nigdy nie był materią tanią. Zresztą nie można też zapominać, że wynika to częściowo, po pierwsze z tego, że jest to bardzo cienkie, czyli włókna jedwabników są niezwykle cienkie, a to oznacza, że produkcja takiej tkaniny jest niezwykle czasochłonna. W związku z tym ta kwestia czasu jest jednoznaczna. Ja nie zapomnę akurat jednej ze scen jednego z moich ulubionych filmów, czyli Królestwo Niebieskie, gdzie na pytanie, jak można zostać dystyngowaną osobą, wręcz, że tak powiem, osobą wyższych sfer, bohater odpowiedział, no cóż, wystarczy mieć kawałek jedwabiu i to jest jednoznaczne z tym, że jest się zamożnym i tak dalej. No jednym słowem też świadczy to o tym, że w naszych realiach materiał, który w Chinach był niezwykle cenny, był u nas po prostu bezcenny.

Na dzisiaj to tyle, jeżeli chodzi o chińskie wynalazki, ale uprzedzam, to nie jest koniec tego wątku, bo do tych tematów wrócimy jeszcze w następnych odsłonach. A dzisiaj za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program poprowadził i przygotował. Do zobaczenia i usłyszenia.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Mamy dzisiaj piątek, 10 dzień lipca i 191 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Amelia, Filip i Alma, ale także Aleksander, Daniel, Antoni, Aniela, Maurycy, Emanuel, January, Engelbert, Witalii, Samson, Rufina, Askaniusz, Leoncjusz i Zacheusz. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj, moi drodzy, naukowo dzień Nikoli Tesli, czyli będzie energetycznie prawie, że mniej energetycznie i bardziej no tak przyziemnie, Światowy Dzień Kebaba dzisiaj, ale także Dzień Frytek, jednym słowem gastronomia wakacyjnie górą. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, rozrywkowe, czy jakby tokolwiek nie nazywać, to podpowiem wam, że po pierwsze możecie jeszcze dzisiaj wybrać się na 19 do klubu Warsztat na ulicy Zabłocie, a tam w ramach RAF Wave, Spectral Spectrum i Runaway Devils koncertować będą. Jednym słowem mocno, głośno i wyraźnie. Natomiast jeżeli wolicie rozrywkę bardziej przyjemną, to podpowiem, że o 22 w klubie Studio Bajlami, czyli będzie party, zabawa, zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję obejrzenie premierowej Wajany. Jest to tym razem produkt Disneya. Niedawno mieliśmy animację Pixara, skądinąd bardzo fajną i oscarową bez mała. A tym razem aktorski film. Co prawda rysowanki są, natomiast w rolach głównym Catherine Legay i Dwayne Johnson się pojawiają. Historia oczywiście o Polinezji, Maui i paru innych miejscach, które kojarzyć się mogą z mitologią polinezyjską. A ja podpowiem, że obejrzeć film możecie jutro, dzisiaj na pewno o 17:45, natomiast jakby co do czego jutro o tych samych godzinach, no może jeszcze 19:15 do propozycji dojść może. No i informacje bieżące, co prawda może nie do studentów, ale byłych studentów jak najbardziej, bo ruszyła rekrutacja 50. już edycji studiów podyplomowych konserwacji zabytków architektury i urbanistyki. Dodam jeszcze, że te podyplomowe studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej mają długą tradycję, bo utworzone zostały w 1973 roku w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, a obecnie zresztą katedrze. Program aktualizowany, ponad 300 godzin zajęć, no i kończy się to oczywiście egzaminem dwuetapowym, a szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, czyli archpk.edu.pl. Zapraszam oczywiście. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiadam, że można słuchać na okrągło całą dobę albo i wręcz cały tydzień czy miesiąc. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, klikamy przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko dla was jest już głośne i wyraźne. Z waszej strony tyle, my ze swej strony gwarantujemy, aby była w tym czasie dobra muzyka, ciekawe materiały i informacje, a także doskonała atmosfera. To wszystko oczywiście starczy wejść na Nowinki, czyli www.nowinki.pk.edu.pl. A jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że jutro pojutrze rano możecie wysłuchać powtórek programu wieczornych, które miały miejsce w mijającym tygodniu. Po południu o 17 w sobotę będzie materiał informacyjny, natomiast wieczorem o 20 z naszej odkurzonej, czyli premiera w zasadzie, bo będą materiały, które dawno na naszej antenie prezentowane nie były. Natomiast to jutro i pojutrze, a dzisiaj, moi drodzy, jeszcze wieczorem możecie wysłuchać herbatki, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak. To o 21:00. Zapraszam.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

0: Лампочку, матери.
1: Твоя кола завяну!

Mamy dzisiaj piątek, 10 dzień lipca i 191 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Amelia, Filipi, Alma, ale także Aleksander, Daniel, Antoni, Aniela, Maurycy, Emanuel, January, Engelbert, Witali, Samson, Rufina, Askaniusz, Leoncjusz i Zacheusz. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj, moi drodzy, naukowo dzień Nikoli Tesli, czyli będzie energetycznie prawie, że mniej energetycznie i bardziej, no tak przyziemnie, Światowy Dzień Kebaba dzisiaj, ale także Dzień Frytek, jednym słowem gastronomia wakacyjnie górą. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, rozrywkowe, czy jakby tokolwiek nie nazywać, to podpowiem wam, że po pierwsze możecie jeszcze dzisiaj wybrać się na 19 do klubu Warsztat na ulicy Zabłocie, a tam w ramach RAF Wave, Spectral Spectrum i Runaway Devils koncertować będą. Jednym słowem mocno, głośno i wyraźnie. Natomiast jeżeli wolicie rozrywkę bardziej przyjemną, to podpowiem, że o 22 w klubie Studio Bajlami, czyli będzie party, zabawa, zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję obejrzenie premierowej Wajany. Jest to tym razem produkt Disneya. Niedawno mieliśmy animację Pixara, skądinąd bardzo fajną i oscarową bez mała. A tym razem aktorski film. Co prawda rysowanki są, natomiast w rolach głównym Catherine Legay i Dwayne Johnson się pojawiają. Historia oczywiście o Polinezji, Maui i paru innych miejscach, które kojarzyć się mogą z mitologią polinezyjską. A ja podpowiem, że obejrzeć film możecie jutro, a nie, jutro też w sumie. Dzisiaj na pewno o 17:45, natomiast jakby co do czego jutro o tych samych godzinach, no może jeszcze 19:15 do propozycji dojść może. No i informacje bieżące, co prawda może nie do studentów, ale byłych studentów jak najbardziej, bo ruszyła rekrutacja 50. już edycji studiów podyplomowych konserwacji zabytków architektury i urbanistyki. Dodam jeszcze, że te podyplomowe studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej mają długą tradycję, bo utworzone zostały w 1973 roku w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, a obecnie zresztą katedrze. Program aktualizowany, ponad 300 godzin zajęć, no i kończy się to oczywiście egzaminem dwuetapowym, a szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, czyli archpk.edu.pl. Zapraszam oczywiście. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiadam, że można słuchać na okrągło całą dobę albo i wręcz cały tydzień czy miesiąc. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, klikamy przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko dla was jest już głośne i wyraźne. Z waszej strony tyle. My ze swej strony gwarantujemy, aby była w tym czasie dobra muzyka, ciekawe materiały i informacje, a także doskonała atmosfera. To wszystko oczywiście starczy wejść na nowinki, czyli www.nowinki.pk.edu.pl. A jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że jutro, pojutrze rano możecie wysłuchać powtórek programów wieczornych, które miały miejsce w mijającym tygodniu. Po południu o 17 w sobotę będzie materiał informacyjny, natomiast wieczorem o 20 z naszej odkurzonej, czyli premiera w zasadzie, bo będą materiały, które dawno na naszej antenie prezentowane nie były. Natomiast to jutro i pojutrze, a dzisiaj, moi drodzy, jeszcze wieczorem możecie wysłuchać herbatki, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak. To o 21:00. Zapraszam.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnej odsłonie inżynierskich historii, a witam Was Tomasz Kapuśniak na antenie Radia Nowinki. Dzisiaj wracamy do Chińczyków, a w zasadzie Chin, moi drodzy, a jeszcze dokładniej do wynalazków chińskich, no bo w poprzednim programie zdążyłem powiedzieć tak ogólnie, że takowe były. No przyszedł czas na uszczegółowienie tego.

No właśnie, uszczegółowienie. Jest tego na tyle dużo, że naprawdę ciężko w tej chwili mówić o tym, które rzeczy są, że tak powiem, z Chinami na pierwszy rzut oka, na pierwsze zdanie bardzo jednoznaczne. Ale nie zmienia to faktu, że na pewno tak możemy podejść do jedwabiu, porcelany, no bo w końcu jest to akurat sprawa prosta. Trochę ciężej nam przyjąć do wiadomości, że chodzi również o druk. Proch akceptujemy, no bo w końcu sprawa jest prosta. Z papierem sprawa też, no ale nie wiem, czy macie świadomość, że również kompas jest de facto chińskim wynalazkiem. Chociaż o tym może jeszcze za chwilę.

Właśnie. Kompas jako chiński wynalazek. Muszę przyznać, że tutaj jestem troszeczkę w rozterce, bo jest duża szansa, że coś zbliżonego, że tak powiem, w starożytności było wykorzystywane, powiedzmy, w kulturze hellenistycznej, powiązanej oczywiście z Egiptem, Aleksandrią i nie tylko. Chociaż z drugiej strony nie jest wykluczone, że to też była forma zaczerpnięcia pomysłu z wynalazków chińskich, bo pierwsze wzmianki o używaniu magnetytu w celu określenia kierunków geograficznych pojawiły się w chińskiej literaturze już w IV wieku przed naszą erą. No, jeden z naukowców uważa, że kompas był używany mniej więcej od połowy II wieku, przynajmniej jeżeli chodzi o Chińczyków. Natomiast do Europy dotarł on w wieku XII, chociaż też kolejna kwestia, która jest z tym związana, tak jak w przypadku akurat wykorzystania magnetytu do określania kierunków świata w starożytności, europejskiej starożytności, a ściślej Egipcie, Ptolemeuszy, to jest również w pewnym stopniu udokumentowane, że również Wikingowie używali czegoś, co mogło być protoplastą kompasu, bo była to metal drewniana deska, w zasadzie pływak drewniany, na którym były ustawione, no, najprawdopodobniej namagnesowane, że tak powiem, metalowe, żelazne elementy. I jak było spokojne morze, wrzucało się to na falę, no i to w tym momencie również pokazywało kierunek. Oczywiście te kierunki akurat były różnorakie, natomiast trzeba też przyznać, że właśnie to określenie kierunku według historiografii chińskiej było również urządzenie, które umożliwiało prezentację utrzymywania, że tak powiem, ogólnego kierunku w czasie jazdy, również w przypadku, kiedy na przykład nie było widoczności słońca, chmur, czy akurat nie było możliwości określenia tego kierunku również na zasadzie magnetycznej. Było to coś w rodzaju, że tak powiem, powiązania z jakimś układem kołowym, który w tym momencie zachowywał akurat kierunek działalności. Ale o tym dzisiaj nie będziemy mówić.

No a jeżeli chodzi o inne odkrycia, tutaj akurat kwestia papieru jest, że tak powiem, bardzo istotna, no bo prawdę mówiąc, papier to od razu wiąże się tak troszeczkę z drukiem, ale właśnie bez papierowych książek kwestia druku byłaby chyba troszeczkę problematyczna, no bo przez całe dekady, całe wieki do zapisu wykorzystywano między innymi pergamin, czyli wyprawioną odpowiednio skórę zwierząt i ta skóra była wykorzystywana akurat do zapisu. Zresztą powodowało to również to, że było to niezwykle kosztowne i co więcej, jeden arkusz pergaminu niejednokrotnie był wielokrotnie wykorzystywany, czyli po prostu najpierw ścierano, w zasadzie zeskrobywano, ścinano wierzchnią warstwę, żeby zapisanym tam informacjami, a później wykorzystywano go ponownie do zapisu. Jeżeli chodzi o papier, to według chińskiej tradycji podobno był wynaleziony w granicach przełomu I-II wieku, ale wytwarzany prawdopodobnie był już 2-3 wieki wstecz, wcześniej, w związku z tym ta sprawa też nie jest jednoznaczna. No, dość powiedzieć, że też kwestia produkcji papieru to były różne technologie, bo częściowo była to pianka związana, po prostu na sita nabierano takiej pulpy, w której skład wchodziły troszeczkę odrobiny bawełny czy innych takich materiałów. Aktualnie to jest celuloza, ale to nie zmienia faktu, że pierwotnie takie zadatki były. No i te arkusze akurat były wykorzystywane no, do celów czysto gospodarczych. Zresztą ciekawostka jest taka, że papier niejedno miał zastosowanie. Zresztą chyba te najbardziej, że tak powiem, powszechne, czyli papier toaletowy, który aktualnie wykorzystujemy nagminnie, nominalnie też można przyjąć, że pochodzi z Chin, ale prawdę mówiąc zastosowanie tego jest troszeczkę jakby opaczne w stosunku do tradycji chińskiej, a wynika to z tego, że kiedy Europejczycy pojawili się w Chinach, no, Chińczycy tradycyjnie udostępnili im toalety, dali możliwość, że tak powiem, skorzystania, no i dali kartkę papieru. No, nasi że tak powiem, współplemieńcy potraktowali to dosłownie, czyli wzięli kartkę no i wykorzystali tak, jak najczęściej wykorzystujemy aktualnie papier toaletowy. Natomiast tam chodziło o coś innego. Oni po prostu liczyli na to, że najpierw wykorzystamy miseczkę z wodą i delikatnie dokonamy ablucji, a papier miał służyć do osuszenia dłoni i wspomnianych obmytych miejsc. No jak widać, historia troszeczkę w tym przypadku zatoczyła koło, a wręcz nawet walnęła w tył.

No, w sumie już wspomniałem, że w zasadzie papier to jednoznacznie można powiązać od razu z kwestią druku. No i z tym drukiem to jest tak, że u nas, no to wiadomo, Gutenberg, który w XV wieku, pod koniec XV wieku wydrukował Biblię Gutenberga i była to pierwsza drukowana książka w Europie. Okazuje się, że sam wynalazek druku jako takiego to jest VII wiek. Ale uwaga, uwaga, uwaga. Mówimy w tym momencie o druku rozumianym tak dosłownie jak w tej chwili. Natomiast trzeba przyznać, że wcześniej również stosowano inne formy, które mogły być formą wydruku, bo nie była to ruchoma czcionka, w której wymieniano teksty i tak dalej, tylko po prostu matrycę, którą tak jak w przypadku matryc do wybijania monet wyskrobywano i była to jednolita, że tak powiem, płaszczyzna, czyli tekst jednolity, bez możliwości zmiany. Skądinąd wykorzystywane to było chyba trochę wcześniej do powielania, powiedzmy, różnego typu życzeń, przepisów czy innych takich innych tego typu spraw. A swoją drogą mogę Wam dorzucić jeszcze jedną sprawę. No oczywiście ten druk z Chin niezupełnie trafił do Europy bezpośrednio. To akurat jakby wynalazek był poboczny, czego nie można powiedzieć o papierze, który trafił właśnie poprzez jedwabny szlak właśnie do Europy i tam został poznany. No a jeżeli już mowa o jedwabnym szlaku, na pewno poprzez jedwabny szlak trafiło do nas co innego.

Oczywiście mowa o prochu, moi drodzy, no bo proch to coś, co jest synonimem, no powiedzmy, przejścia od średniowiecza do późniejszych epok, czyli wojny. Wojny, która zmieniła się z miotania strzał czy rzucania siekierką do wystrzeliwania kul armatnich, a później muszkietowych, a później jeszcze innych. Przy czym też trzeba pamiętać o tym, że proch w Chinach został wynaleziony bardzo dawno, bo już w II wieku naszej ery. Przy czym oczywiście te pierwsze chyba prace z tym związane były, czy zajęcia z tym związane były wcześniej, bo o sztucznych ogniach w Chinach mówiło się nawet kapkę wcześniej, a to oznacza, że też jakieś formy miotania, czy ewentualnie wyrzucania materiałów pirotechnicznych musiały być organizowane. No zresztą nie bez kozery wspomniałem o tych sztucznych ogniach, no bo w Chinach właśnie do sztucznych ogni i tego typu zjawisk wykorzystywany był początkowo proch. Później, jak to zwykle bywa, został akurat wykorzystany również do innych celów, no bo wojskowi mają to do siebie, że bardzo chętnie przejmują różne technologie, które umożliwiają później, no powiedzmy, zajęcie się sprawami merytorycznymi, czyli po prostu niszczeniem przeciwników. A swoją drogą oczywiście też trzeba pamiętać o tym, że również proch był akurat czymś, co później powodował, że tak powiem, wtórnie ułatwił podbój Chin. Natomiast nie można również zapomnieć o czymś innym, bo w końcu, jeżeli byśmy mówili o Chinach i wspomniałem, no to w pierwszej kolejności rzeczy, które kojarzą nam się z Chinami, to między innymi jedwab i porcelana chińska. No dość powiedzieć, że ta, jeżeli chodzi o porcelanę przynajmniej, no to ta technologia na pewno nie powstała od razu, ona dojrzewała przez stulecia, ale w pewnym etapie te mistrzowskie dzieła z dynastii Song, to jest X, XIII wiek, osiągnęły no, niemalże niedoścignioną jakość. Były to, no, w porównaniu do swajansu europejskiego, to były gruby, kanciasty, no, rzeczy filigranowe, to były rzeczy, które były delikatne, cieniutkie. No i to akurat powodowało, że te produkty z dynastii Song, czy później Ming, no to były niezwykle cenione w Europie i po nie niezwykle chętnie sięgano.

No i ostatnia sprawa, która pojawia się, jeżeli chodzi o kwestie chińskiej manufaktury produkcji, czyli jedwab. Chiny były pierwszym krajem, który rozpoczął produkcję jedwabiu, hodowlę jedwabników. Przy czym też trzeba zaznaczyć, początkowo jedwab był zarezerwowany dla cesarza najwyższych sfer. Dopiero później, że tak powiem, zaczęło być stosowany również przez inne zamożne osoby, bo też ustalmy jedno, jedwab nigdy nie był materią tanią. Zresztą nie można też zapominać, że wynika to częściowo, po pierwsze z tego, że jest to bardzo cienkie, czyli włókna jedwabników są niezwykle cienkie, a to oznacza, że produkcja takiej tkaniny jest niezwykle czasochłonna. W związku z tym ta kwestia czasu jest jednoznaczna. Ja nie zapomnę akurat jednej ze scen jednego z moich ulubionych filmów, czyli Królestwo Niebieskie, gdzie na pytanie, jak można zostać dystyngowaną osobą, wręcz, że tak powiem, osobą wyższych sfer, bohater odpowiedział, no cóż, wystarczy mieć kawałek jedwabiu i to jest jednoznaczne z tym, że jest się zamożnym i tak dalej. No jednym słowem też świadczy to o tym, że w naszych realiach materiał, który w Chinach był niezwykle cenny, był u nas po prostu bezcenny.

Na dzisiaj to tyle, jeżeli chodzi o chińskie wynalazki, ale uprzedzam, to nie jest koniec tego wątku, bo do tych tematów wrócimy jeszcze w następnych odsłonach. A dzisiaj za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program poprowadził i przygotował. Do zobaczenia i usłyszenia.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem,

0: Zbieram hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej.
2: Bo
1: nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

chwilę, że w wannie. Nie mam siebie tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

portfel font, byleby nie z gór. No i do zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi po.

Mamy dzisiaj piątek, 10 dzień lipca i 191 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Amelia, Filip i Alma, ale także Aleksander, Daniel, Antoni, Aniela, Maurycy, Emanuel, January, Engelbert, Witali, Samson, Rufina, Askaniusz, Leoncjusz i Zacheusz. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj, moi drodzy, naukowo dzień Nikoli Tesli, czyli będzie energetycznie prawie, że mniej energetycznie i bardziej, no tak przyziemnie, Światowy Dzień Kebaba dzisiaj, ale także Dzień Frytek, jednym słowem gastronomia wakacyjnie górą. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, rozrywkowe, czy jakby tokolwiek nie nazywać, to podpowiem wam, że po pierwsze możecie jeszcze dzisiaj wybrać się na 19 do klubu Warsztat na ulicy Zabłocie, a tam w ramach RAF Wave, Spectral Spectrum i Runaway Devils koncertować będą. Jednym słowem mocno, głośno i wyraźnie. Natomiast jeżeli wolicie rozrywkę bardziej przyjemną, to podpowiem, że o 22 w klubie Studio Bajlami, czyli będzie party, zabawa, zapraszam. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to proponuję obejrzenie premierowej Vaiany. Jest to tym razem produkt Disneya. Niedawno mieliśmy animację Pixara, skądinąd bardzo fajną i oscarową bez mała. A tym razem aktorski film. Co prawda rysowanki są, natomiast w rolach głównym Catherine Legay i Dwayne Johnson się pojawiają. Historia oczywiście o Polinezji, Maui i paru innych miejscach, które kojarzyć się mogą z mitologią polinezyjską. A ja podpowiem, że obejrzeć film możecie jutro, a nie, jutro też w sumie. Dzisiaj na pewno o 17:45, natomiast jakby co do czego jutro o tych samych godzinach, no może jeszcze 19:15 do propozycji dojść może. No i informacje bieżące, co prawda może nie do studentów, ale byłych studentów jak najbardziej, bo ruszyła rekrutacja 50. już edycji studiów podyplomowych konserwacji zabytków architektury i urbanistyki. Dodam jeszcze, że te podyplomowe studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej mają długą tradycję, bo utworzone zostały w 1973 roku w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków, a obecnie zresztą katedrze. Program aktualizowany, ponad 300 godzin zajęć, no i kończy się to oczywiście egzaminem dwuetapowym, a szczegóły znajdziecie na stronie internetowej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, czyli archpk.edu.pl. Zapraszam oczywiście. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiadam, że można słuchać na okrągło całą dobę, albo i wręcz cały tydzień czy miesiąc. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, klikamy przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko dla was jest już głośne i wyraźne. Z waszej strony tyle, my ze swej strony gwarantujemy, aby była w tym czasie dobra muzyka, ciekawe materiały i informacje, a także doskonała atmosfera. To wszystko oczywiście starczy wejść na nowinki, czyli www.nowinki.pk.edu.pl. A jeżeli chodzi o szczegóły, to podpowiem, że jutro pojutrze rano możecie wysłuchać powtórek programów wieczornych, które miały miejsce w mijającym tygodniu. Po południu o 17 w sobotę będzie materiał informacyjny, natomiast wieczorem o 20 z naszej odkurzonej, czyli premiera w zasadzie, bo będą materiały, które dawno na naszej antenie prezentowane nie były. Natomiast to jutro i pojutrze, a dzisiaj, moi drodzy, jeszcze wieczorem możecie wysłuchać herbatki, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak. To o 21:00. Zapraszam.